szepną, trzeba zejść brać. To moje powszechno, że jest sam, no jako ja. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hucom spíš jí